lotwy dwa mokre. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą subego na wstar na nic. A je włosy by czes mi bylo leszą mam albo nic. A z ucarim milice je tarafę by dłucarim nukce.